ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

i takie mądre miał oczy. Potem tu już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie.

0: Chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o 2 bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets.
1: Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Please, diamonds are too small.

młode, szczerze mówiąc. Dobra, szybko, chcę tu drink na drogę, szczerze mówiąc. Lubi w nogi, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Jestem roztargniony, a to wina kobiet, szczerze mówiąc. Znowu po nocy wyścig samym sobą, obudź te myśli, wróć do blogu, w końcu się wyśpij. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stąsów, możesz to wypić. Kostki lodu sączą się w whisky, te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Z żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując, ale czas najwyższy spuścić je ze smyczy, szczerze mówiąc.

Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flako. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol. Chcę platyny z nową dekadą, ha? Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc.

piękny i takie mądre miał oczy. Potem tu już te oczy zgasiłem, a on w dół się stoczył. Tył jego głowy wybrałem, tych jego oczu się bałem. A teraz echo w tym lesie szydzi, że ziemia nosić mnie się wstydzi.

Teraz będzie ta sama piosenka, tak jak mówiłam, ale w wykonaniu kobiety, w wykonaniu artystki, która każe się zwać Lorde. I jest to utwór nagrany przez nią specjalnie do filmu Igrzyska Śmierci, do ostatniej części pod tytułem Kosogłos. I jeśli porównacie sobie te wersje, to jest to

0: Teraz będzie niestety jedyny polski utwór w dzisiejszym zestawieniu, ale jakże ważny, aby wiedzieć, że piosenka Jedwab została napisana przez Róże Europy i oryginalne wykonanie należy właśnie do Róż Europy, a nie do żadnego innego artysty. I jest to niedościgniony oryginał, jedyny, prawdziwy i niech wszyscy o tym dobrze wiedzą. Bardzo byłabym szczęśliwa, gdyby wszyscy o tym wiedzieli, ponieważ jest to piękna piosenka, po prostu o miłości. I nie odbierajmy tego oryginału właśnie Różom Europy. Myślę, że większość z was wie, o jaki cover mi chodzi. I jeśli nie wiedzieliście, że oryginał, że to nie jest oryginał, to chciałabym odczarować wam tę piosenkę.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach pokoju.

Chórki i wymyślne wokalizy w tle to była oczywiście Edyta Bartosiewicz. I z racji, że rozmawiamy dzisiaj o oryginałach coverów, to będzie dużo staroci. I teraz będzie kolejny staroć z 1979 roku, ale spokojnie, będzie jedna starsza piosenka jeszcze. Utwór pod tytułem One Way or Another, w oryginale zespół Blondie, a cover, który zyskał dość niedawno bardzo dużą popularność, to cover wykonany przez One Direction, przez boys band, który niestety już się rozpadł. I nie wiem, czy która wersja jest właściwie bardziej znana. Wydaje mi się, że zależy to od pokolenia, z którym się porozmawia, ponieważ my, młodsi ludzie, prawdopodobnie bardziej kojarzymy tę wersję One Direction, a nasi rodzice bardziej będą kojarzyli Blondie. I moim zdaniem Blondie rządzi, więc posłuchajmy One Way or Another.

I teraz znowu będzie para. Będzie para, będzie najpierw cover, potem posłuchamy sobie oryginału. Piosenki, która była coverowana i pojawiała się naprawdę w wielu wersjach, w radiu, w mediach. Wydaje mi się, że w filmach też. Przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, że słyszałam ją już wiele razy. I bardzo ją lubię. Również tutaj w tym przypadku w obu wersjach, ponieważ są od siebie bardzo odległe. Może też dlatego, że cover nie jest kropka w kropkę coverem. Jest przerobiony i z oryginalnego utworu zaczerpnięta jest tak naprawdę melodia i część tekstu, głównie refreny. I myślę, że ogólny sens i zamysł utworu. Dorobione są części rapowane i jest to utwór Take Care. Cover ma tytuł Take Care, oryginał I Will Take Care of You. I cover nagrał Drake z Rihanną. A oryginał, i to jest najstarsza dzisiaj piosenka z 1959 roku, napisał Brook Bento, a zaśpiewał i nagrał jako pierwszy Bobby Bland. Posłuchamy sobie teraz najpierw coveru, a potem oryginału.

To było Take Care Drake'a i Rihanny, a przed nami Brooke Bento i Bobby Bland. I will take care of you.

i zmieniamy trochę rytmy. Teraz będzie cover, właściwie oryginał, a o coverze opowiem chwilę, ale melodyjny, ponieważ z tekstu, szczerze mówiąc, po przesłuchaniu tych dwóch piosenek, jedna po drugiej nie zauważyłam pokrewieństwa, podobieństwa ani zapożyczenia, ale może nieuważnie słuchałam. Porozmawiamy sobie znowu o Rianie. O Rianie i DJ-u Khaledzie, którzy nagrali utwór Wild Thoughts, który był hitem ostatniego lata. Chyba. To chyba było ostatnie lato. I piosenka była po prostu wszędzie, latała w każdym radiu, na każdej dyskotece, w każdym klubie. Jak najbardziej się w ogóle temu nie sprzeciwiam, ponieważ ma świetne rytmy. Jest do tańczenia po prostu idealna, ale nie jest to zasługa ani Riany, ani DJ-a Khaleda. Jest to w 100% zasługa Carlosa Santany, który napisał tę melodię i nagrał ją razem z The Product G&B. Piosenka pod tytułem Maria Maria, której melodie i nawet riffy w refrenie, które są chyba najbardziej charakterystyczne, pożyczyli sobie Rihanna i DJ Khaled i po prostu nagrali do tej melodii inny utwór, trochę bardziej dyskotykowy, z mocniejszym bitem, ale moim zdaniem samemu temu utworowi absolutnie nie brakuje niczego. I nie wiem, czy zwróciliście uwagę, o ile znacie ten utwór. Ja dopiero ostatnio, kiedy właśnie szukałam muzyki do tej audycji, przyjrzałam się uważnie teledyskowi i to takie mruczenie, szeptanie w refrenie, to jest właśnie głos Carlosa Santany, który w tej piosence zajmuje się głównie i przede wszystkim graniem na gitarze, a nawet dwóch, bo jest tu gitara klasyczna i gitara elektryczna w refrenach, ale właśnie tam podszeptuje, mruczy też w refrenach. Także wsłuchajcie się, a usłyszycie też jego głos. Carlos Santana, Maria Maria.

No moim zdaniem ta piosenka nie potrzebuje niczego, żeby być jeszcze bardziej taneczna i jeszcze bardziej dyskotekowo-tańcowo-klubowa. Ale jak kto woli. Teraz będzie utwór, który wszyscy, prawdopodobnie wszyscy znamy i dla mnie to też było spore zaskoczenie. W oryginale diwy kolejnej dzisiejszej muzyki pop, a mianowicie Beyoncé, która jak większość artystek takich topowych powiedzmy, oczywiście nie wszystkie, wiemy, że nie piszą same swoich hitów, a przynajmniej nie wszystkie i nie w zupełności, ale ten utwór jest zapożyczony i chyba kupiony, chociaż niektórzy twierdzą, że ukradziony, ale ja bardzo lubię i szanuję Beyoncé i nie wierzę, że zrobiłaby coś takiego. Od BC Jean. Mówimy o piosence If I Were a Boy. I jest to utwór, który BC Jean nagrała, jak również całą swoją płytę nagrała, ale niestety wytwórnia odrzuciła, zerwała z nią kontrakt i artystka nie zdążyła wydać tej płyty. A twórcy płyty Beyoncé wtedy, jej producenci, kiedy usłyszeli ten utwór, stwierdzili, że ma naprawdę duży potencjał. No i chyba miał, ponieważ jest to hit na skalę światową. A posłuchamy sobie oryginału w wykonaniu BC Jean, If I Were a Boy.

Jedną z piosenek, które również nagrała BC Jean, a wypromowała ją inna artystka, jest Big Girls Don't Cry. I była to Fergie. Niestety nie dokopałam się do oryginału tego utworu, a bardzo chętnie bym go usłyszała, ponieważ głos BC Jean jest bardzo ciekawy. Taki ta chrypa, ten pazur. Ale niestety nie udało mi się znaleźć jej oryginalnej wersji, więc siłą rzeczy nie mogę jej puścić. Przechodzimy do kolejnego oryginału piosenki, której cover jest dużo bardziej znany i popularny. Utwór z 1975 roku, I Love Rock and Roll. I tak, Joan Jett and the Black Hearts nie są oryginalnymi wykonawcami tej piosenki. Nagrali cover w 1982. I wtedy tak naprawdę utwór osiągnął szczyty i był najbardziej popularny. Oczywiście doczekał się wielu innych coverów. Jednym z takich bardziej sztandarowych i znanych jest Britney Spears. Ale oryginał został nagrany i napisany przez panów z zespołu The Arrows. Więc posłuchajmy sobie, jak brzmi oryginał I Love Rock and Roll.

No to daliśmy trochę czadu. A przed nami właśnie zupełnie odwrotna, ostatnia już dzisiaj piosenka. Utwór, który doczekał się miliarda coverów, tak mi się wydaje. Dlatego istotne jest, żeby puścić oryginał, żeby wszyscy wiedzieli na pewno, że to jest oryginał. I wydaje mi się, że każdy, kto kiedyś coś tam sobie podśpiewywał albo uczył się trochę śpiewu, próbował swoich sił w tym utworze. I naprawdę ciężko jest znaleźć artystę, który tego nie skoverował. Bardzo możliwe, że to jest piosenka najczęściej coverowana ever. Tak mi się wydaje. I chciałam puścić oryginał, ponieważ lubię oryginał, ale lubię też inne wykonania. Jednym z popularniejszych coverów tego utworu jest między innymi wersja Johna Cale'a, ale oryginał... Tekst oryginalny i wykonanie oryginalne należy się i trzeba o tym pamiętać Leonardowi Cohenowi. Jest utwór Alleluja. Zostawiłam na koniec właśnie taki spokojny na uśpienie, może trochę za wcześnie na uśpienie, ale na dobranoc powiedzmy. I ja dziękuję wam dzisiaj bardzo serdecznie za uwagę, za to, że byliście ze mną. Zapraszam na fanpage naszego radia, zapraszam na fanpage Radiowego Kameleona. Wpadajcie, lajkujcie, zostawiajcie komentarze. Wpadajcie też na Instagrama, który mam nadzieję teraz trochę odżył. I stay tuned, bo pojawia się u nas teraz bardzo dużo nowych ludzi w związku z rekrutacją. I mamy nadzieję, że audycje się zagęszczą, będzie ich więcej, więc obserwujcie nas na Instagramie i na stronie, żeby wiedzieć, kiedy pojawiają się nowości. I kiedy będziecie mogli usłyszeć nasze nowe nabytki w radiu. Do usłyszenia za tydzień i miłego tygodnia.

Cześć.

Na swe miasta wyszło kilku takich, z których każdy o podróży sobie śnił. Zbudowali dworzec kolejowy, każdy kupił sobie bilet w nim. Lecz kiedy już pociąg nadjechał i stał na peronie zdyszany, ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie wsiadamy. Po chwili już siedząc przy oknach, rzucali okrzyki zdumienia. Mijali widoki tak piękne, że spełnić się mogło marzenie. Lecz oni pędzili wciąż dalej, szukając piękniejszej ziemi. Ktoś spytał więc, dokąd jedziemy? Usłyszał, na razie jedziemy. Rozmowy ciągnęły się długo i pewno by jeszcze potrwały, lecz pociąg już bieg swój zakończył, więc każdy ten postój pochwalił. Zaś kiedy już wyszli z wagonów, to nagle w zdumieniu usiedli. Ktoś spytał więc, gdzie my jesteśmy? Usłyszał, na razie tu gdzieśmy wsiedli. Lecz gdyby ktoś mylnie osądził, że w całej tej podróży jest strata, niech wie, podróże kształcą, a zwłaszcza dookoła świata.

Witam, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj w zastępstwie Elvisa Barti. Przez tą godzinę zapodam wam parę fajnych kawałków hip-hopowych, tak jak Elvis mi poprosił, bo on wybył na premierę najnowszego filmu braci Wachowskich, czyli na Matrixa. I będzie pewnie przed 10, ale już w studiu wątpię, żeby się pojawił, chociaż może jego ambicja go do tego zmusi, żeby się pojawił. To był jakiś taki instrumentalny kawałek, nie do końca kojarzę, bo nazywa się B39MP. A teraz będzie MJ Call 02. Także zapraszam do posłuchania.

Starbiko. Muzyka dyskotekowa w każdą sobotę po 21. Nothing, G. Watching the game, having a brew. What's up with you? Sardico, to szlagier.

0: Sarah Dicho, która odbywała się w sobotę 21. Niestety teraz już się nie odbywa, ale DJ, który prowadzi tą audycję, czyli DJ Magistro Inżynier, jest od czasu do czasu słyszany na imprezach, które się nazywają Sarah Dicho, i ostatnio tak odbyła się w Melmaku. Kto był, ten pamięta wspaniałe rytmy, które były grane, wpuszczane przez właśnie DJ-a Magistra Inżyniera. Mam nadzieję, że się niedługo pojawi na naszej antenie, bo musi uporządkować trochę swoje sprawy na uczelni. Ostatnio się obronił i teraz porządkuje. A co do treści, powiedzmy, muzycznej tej audycji, to każdy wierny słuchacz, niektóry słucha Sargent, mi wie, że Elvis ostatnio zapowiadał, że w tym roku zmieni trochę rodzaj audycji, to znaczy będzie nie będzie puszczał tyle już samego hip-hopu, trochę więcej elektroniki. I tak to właśnie tutaj było, takie trochę house'owe to brzmienia puściłem, ale teraz będzie już coś naprawdę o wiele, wiele bardziej hip-hopowego, bo będzie to Nun, bo nawet puszczany zresztą w tamtym tygodniu, ale był fajny, o ile pamiętam, także dzisiaj będzie też Nun i teraz właśnie będzie Nun. O, już go wrzucam. I Nun. Najbliższe 3 minuty spędzamy z Nunem.
1: Dość tych sentymentalnych piosenek. Teraz będzie, kurwa, cud.

0: No właśnie, teraz mieliśmy trochę dobrego bitu, takiego nowoczesnego, hip-hopowego. Na Ircu panuje drażliwa dyskusja o poziomie muzycznym tej audycji, że to nie hip-hop i tak dalej. Ale tak jak już mówiłem, w tej audycji nie leci tylko hip-hop, tylko nowe elektroniczne brzmienia. Między innymi hip-hop. A teraz wam zapodam kawałek Chemista, Let Me Show You. Ciekawe, co nam pokażą w tym kawałku. Nie wiem. Ale jeśli chcecie zobaczyć, jak naprawdę wygląda ta audycja i jaki naprawdę sobą prezentuje, co sobą prezentuje, to zapraszam za tydzień. Elvis już na pewno będzie i wtedy będziecie mogli ocenić naprawdę, bo dzisiaj tylko zastępstwo.
1: I want to show you what I'm capable of.

to był właśnie kawałek Rootsa, What They Do się nazywał, a teraz będzie coś innego, specjalnie znalezionego, Raycops, to się nazywa Raycops. Utwór trwa 6 minut 42 sekundy i też jest instrumentalny. Następny postaram się znaleźć coś ze słowami, żebyście mogli posłuchać nie tylko muzyki, ale i słów.

Dobra, dobra. Dosyć już tych instrumentalnych utworów. Teraz będzie utwór wykonywany przez Fatboy Slima bodajże na jednej z imprez, na imprezie, która odbyła się w Brighton w 2002 roku w wakacje. Na imprezie było podobno 250 tysięcy osób, paręnaście osób zginęło i w 2003 roku w wakacje już tej imprezy nie było. No niestety. Piosenka, nie wiem czy to jest to, ale chyba tak, bo się nazywa podobnie. Czyli ona tak samo, czyli Lazy. W tamtym roku były, w tamtym tygodniu Elvis puszczał tą piosenkę. Jest bardzo fajna, więc no i miejmy nadzieję, że to jest to, co w tamtym tygodniu było.

Siema, z tej strony Elvis. Witam wszystkich serdecznie. Pojawiłem się pod koniec audycji. W sumie zostały 3 minuty. Ale tak wyszło, ale byłem sobie właśnie na Matrixie w kinie razem z całą naszą. Z wieloma osobami z naszej Politechniki, czy też tam z naszego DS-u. Chyba większość z naszego DS-u była zresztą, no to DS2. I powiem tylko słów kilka od siebie, bo nie mogłem się powstrzymać. Specjalnie wcześniej przebiegłem do studia jeszcze, żeby zdążyć przed końcówką. Znaczy powiem krótko, jestem lekko rozczarowany, ale to jest moja bardzo subiektywna ocena, może każdy z was spodziewał się po tym filmie czegoś innego. Znaczy w każdym razie ja nie zobaczyłem tego, co zobaczyć chciałem. Mimo to film wygląda naprawdę niesamowicie i efekty i tym podobne rzeczy są naprawdę mistrzowskie. Nawet dlatego warto się obejrzeć film, ale jak na razie mimo wszystko jedynka według mnie i tak jest najlepsza z całej trylogii. No to tyle ode mnie i do usłyszenia za tydzień.

Jeszcze się nie pojawił Wiktor, który powinien poprowadzić przebudzenie dla was. Ale pewnie, znaczy tak samo jak ja był w kinie, bo widziałem go i pewnie po prostu trochę dłużej mu zleci wracając do studia. Chociaż tak mi się wydaje, że przyjdzie do studia, bo nie mówił nic, że nic nie mówi na temat tego, że audycji dzisiaj nie poprowadzi. Więc w międzyczasie jeszcze, zanim on nie przyjdzie, pomęczę was trochę swoją muzyczką.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku.

0: Nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród

Wisłą, jak perła między wzgórzami. Swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach atyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki.

piekarni przy rynku piekoł, w kształcie kogutku bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd strzeże Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz wzgórz zielonych.

Zjeżdżają w to miejsce ludzie dla piękna miasta wzdłuż ciszy, by oczy nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar patrący.

Choć przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca, w sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać, gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju, i znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnego

Był już tak jak egzamin z historii, kiedy na nas wszyscy uczniowie oblali i został po nich uroczysty cmentarz. Nie ma pewności, że to był egzamin. Nie ma pewności, że wszyscy oblali. Jest pewność, że został po nich uroczysty.

0: Felipe.
1: A więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice. Szybki powrót do WWA. Jedziemy do Trójmiasta. Tam 2 razy Sopot. Tydzień później.